modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: Reklama.
1: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś w Płocku ciepło, bo po południu maksymalnie 21 na plusie, ale już mniej słońca niż w ostatnich dniach. Uważajcie na wiatr, bo momentami jego prędkość może przekroczyć 30 km na godzinę. Kierowcom przypominam o utrudnieniach w centrum.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
5: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
4: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
6: Są jednak jakieś tam badania i...
4: Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
6: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies

0: opieką miasta.
1: Przejęcie schroniska pozwoli nam w większym stopniu jeszcze z jednej strony wziąć odpowiedzialność za funkcję tego schroniska, z drugiej strony rozwijać to schronisko.
0: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Wartość udziałów miasta w spółce została określona na blisko 4,5 miliona złotych. Transakcja przejęcia placówki ma zostać sfinalizowana do końca tego roku. Już dziś kolejne spotkanie rozegrają szczypiornistki Jutrzenki. Płock będzie do finału wojewódzkiego Pucharu Polski.
2: Janke, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
5: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
3: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
5: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
3: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
4: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlu, hej, kup se klej.
1: Po mnie mówią 9 po 6.
2: Trzeba wierzyć w tę środę, I'm a believer, Imagine Dragons.
3: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda, panda. I kierowniku!
2: Masz problem, kolego?
1: Żadnego problemu nie mamy, odbieramy telefony od was w sprawie środy.
2: Kto wygrywa, ona czy wy?
4: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
3: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
1: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
2: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
5: Hej, hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy, Kamo.
2: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
3: Nie ma za co.
2: Jedna ważna prawda.
7: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
0: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
3: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki, rzeczywiście, z samego rana, no sporo.
1: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła, słuchajcie, o sporcie piszą.
3: A jest, rzeczywiście.
1: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
2: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić za każdym razem?
3: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
4: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
3: To prawda.
4: A wicemistrzostwo w czym?
1: W narzekaniu.
4: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
4: Może być?
0: No, trafiłaś.
4: Średnio, no.
0: Nie, trafiłaś idealnie.
3: Dziękujemy, Jadziu.

0: już jest.
1: Jest środa, pół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
2: Ja mam 15.
1: A,
0: no, ja już sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
2: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim
1: środa, razie. Środa. Co tam z waszą środą? Dajcie znać. Czekamy, halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekaw, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy, hej.
1: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
2: Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę. Jankes.
1: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchasz, pytał?

0: Reklama.
1: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
2: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
3: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
4: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto, twój kierunek w biznesie.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Kierowcom w Płocku przypominam, że dla ruchu zamknięty jest odcinek ulicy Bielskiej od Jachowicza do skrzyżowania Królewieckiej z ulicą Ostatnią. Ekipy remontowe spotkamy także w rejonie Mościckiego i Miodowej. Jeśli chodzi o pogodę, to po południu termometry maksymalnie powinny pokazać 21 na plusie.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 6.30 na zegarach, to jest KNews. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
12: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Targów Budma.
13: SK Sport News.
11: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
12: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Dzień dobry, witamy w środę 30 września. 6.32 w tym momencie właśnie.
16: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
17: Ja niestety to zrobiłam. Właśnie przepraszam, ale
15: czyli
17: ale...
15: jestem śmieszny. To miło. To fajnie, że daje radość innym.
17: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma pojęcia, kim jest.
15: Pokaż, Kama.
17: W związku z tym skakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
16: My wiemy, wy wiecie. Wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
15: Mam radio SK. Strzelam, uwaga, złoty strzał.
16: Dawaj.
15: Jestem kryptowalutą.
16: Niestety.
15: Nie.
16: A już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
15: Tak?
16: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
15: Szeroko.
16: Szeroko.
15: Okej. Okay.

0: pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia. Super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, za kontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower. A przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to
1: jest...
2: Dalej, jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok.
3: Reklama.
4: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
11: To najlepsza z twoich chwil.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 do 7.
1: Łukasz, Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy.
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
5: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam chrupie.
5: Ale błagam cię, jest napisane tu, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: Gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: Kolana! To ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
5: Ja ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby,
4: to jest jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
5: Ale to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jeszcze
3: pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
5: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
1: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
0: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankę zwrócił do studia.
1: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest, no nie wiem, właśnie czy on już jest
0: ustalili,
1: oficjalnie kliknięty.
0: Tak.
2: Ale to dla kogo? Dla nas?
3: Dla Polski.
0: Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
0: Tak. Jaki? Nie uwierzysz. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: A dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: O tej porze w Płocku coraz więcej samochodów, m.in. na Wyszogrodzkiej, na Koblińskiego, na Jachowicza, Otolińskiej czy też Chopina. Pamiętajcie, że dla ruchu zamknięty jest odcinek ulicy Bielskiej czy Wyszogrodzkiej. A jeśli chodzi o pogodę, to po południu dziś maksymalnie powinniśmy mieć 21 na plusie.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
2: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
4: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
2: Mówiła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
5: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
6: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
7: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
8: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
2: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter eski Grzegorz Mnich.
0: SK Płock News.
1: Uba Honhera. Szykuje się duże wyłączenie wody w Płocku. Jutro od 8 rano do godzin popołudniowych bez wody mogą być odbiorcy z ulic Padlewskiego oraz 3 Maja. O szczegółach przeczytacie na stronie wodociągów. Przed nami kolejny

0: fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
1: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, nie, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
2: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
1: To dawajcie podpowiedź.
3: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
0: No, to prawda. To
1: ja nie żyję.
0: Nie wydajesz. Czy nie ja, ale wydajesz czy... żadnych tajemnic.
1: Co to?
0: Eskowy Instagram polecamy, Eskowy Messenger polecamy.
1: I czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam,
2: kim
1: dzień dobry.
2: Kimś nie był, żyjesz w naszych sercach. Daj.

0: Dzisiaj Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie Radia SK, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret. Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie, no. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: jest Jankex.
1: Oho, oho, oho, kim ja jestem? Oho.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
3: Wszędzie jesteśmy.
1: A, wszędzie jesteśmy, dobra odpowiedź.
4: No i zabieramy się za naszą zabawę, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na deskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
3: Dawajcie, dawajcie, dawajcie, grillujcie mnie.
5: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
1: Gołąbek z czego? No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
2: Pieniądze to nie wszystko.
3: A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
1: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
3: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
1: Ale wszystko bez pieniędzy to...
3: Pieniądze to nie wszystko, żyję w waszych sercach. Ja tak. Wszystko sobie notuję, żeby tak. Nie było.
4: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
1: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
6: Jankes, ale jesteś tajemniczy.
1: O, właśnie.
3: Tajemnice.
1: Kryjesz w sobie tajemnice. Mm-hmm.
3: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
1: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
4: A słuchaj jeszcze podpowiedź,
1: poproszę.
7: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
3: Także ja nie grałem, no. Ale jeżdżę samochody, to nie to samo?
1: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
3: Dobra.
4: Wrzucajcie podpowiedzi na deskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankes cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Pokażcie mi to,
0: promocji kolejna podpowiedź?
2: Wiesz, tak?
0: Dawaj. Masz coś? Dawaj. Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
3: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
4: Na sali?
0: Mhm. Tak? Może być. I ma to każdy mężczyzna.
2: No,
0: chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może
1: ale
0: nie.
1: Ale jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
2: O, ale żeś mu powiedział!
5: No, no trzeba... A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Gimnastycznej? Kozioł? Skok przez kozła? Kosz?
2: Tak, Janki, masz kosza w domu?
1: No,
2: na sobie?
1: Na
2: masz
1: sali?
2: Kosza. Każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin Prycki i kolejny
1: ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama. Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
1: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
5: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: 21 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu około godziny 15. Zmotoryzowanym przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Koblińskiego i na Jachowicza. Zamknięty jest odcinek Bielskiej i Wyszogrodzkiej.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał 1 miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
10: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
9: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
12: Jankes,
13: Gama
12: i Wiktor.
14: Radio SK.
15: O, zgaduj, zgadula. Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
16: To do lekarza z tym.
15: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
17: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
18: Cześć SK, cześć Janki. Co ci powiem, Janki, nie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
17: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
16: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
17: Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
15: Nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej. Za chwilę. Dajcie chwilę.

0: jest Jankex.
1: Ale się miota.
2: Ale się miota.
3: Zaczynam się bać, że się nie uda.
4: Janki jest absolutnie przerażony.
3: Czy można się za to przebrać?
4: Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
3: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno mnie tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
4: Tak. My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej! Mm-hmm.
3: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
4: Tak.
1: W trakcie możesz
5: Daj mu rebus.
1: Słuchaj,
4: dobra,
1: słuchaj,
4: posłuchaj
1: rebusik.
4: Kolejnych podpowiedzi.
6: Jakes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jesteś agent.
3: Przepraszam, bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
3: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
7: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo.
4: To jest super podpowiedź.
1: Albo.
8: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
4: Tak! Ojej, tak!
1: Oraz.
3: Ale w sensie,
7: Jankes,
3: no co na sali?
7: W październiku cię odkryjemy.
1: No.
3: Jezusiu, ludzie,
4: od kiedy Kozioł jest przyjacielem?
3: Nie, no bo ale co ma. Przez kozło na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma Kozioł z Mikołajem wspólnego?
3: No nie wiem, dopiero wcześniej.
5: Mikołaj też chodził na WF.
4: Patrząc po brzuszku, chyba nie.
1: Dobra, kolejna.
9: Cześć Jankes, jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
4: Tak. I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
3: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
4: Na ziemniaczki.
3: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być na ziemniaczki?
4: Mikołaj. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. No, prościej być nie może.
3: No? Tak, czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
4: No szczelaj już.
3: Żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna podpowiedź w promocji.
5: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
4: Tak.
3: I to jest potrzebne po WF-ie, jak się do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
4: Ryżu.
3: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
3: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
6: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
3: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
4: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
3: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jakie ja się w tym odnaleźć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
3: Dużo ryżu. Dużo ryżu.
4: Nie jesteś dużo.
3: Niedużo. Mało ryżu.
1: Dobra. To robimy jak w tym rebusie.
3: Ugotowany ryżu.
1: Robimy odloty, wrócimy z tym.
3: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 11 października do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 11 października w Płocku. Startujemy o 17.00.
2: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinno?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: Fireny to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze fireny zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
20: I po reklamie.

0: zobaczycie, na pewno nosem i porządnie podpowie teraz.
1: Na pewno.
0: Podczas kręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
4: Tak, dzień dobry.
5: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefon jest okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. W piątek.
4: Tak.
5: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
4: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani chodzi?
5: Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
4: No tak.
5: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
4: A co ja mam spisać?
5: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
4: Aha, tak.
5: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
4: Ale dlaczego ja mam to pisać?
5: No bo mnie
4: tego
5: nie będzie.
4: Rozumiem.
5: Mnie już nie będzie.
4: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
5: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco to normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
4: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
5: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanę.
4: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
6: Jezu, ale wy jesteście szaleni! Żaneta, ja cię uduszę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Janke? Jest nasza zabawa. Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje, ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach.
0: No. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No, pamiętaj, dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś worek. Worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co,
0: workiem?
1: Worek? Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła?
2: Słuchaj, jaki
1: Nie wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego?
1: Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy polecimy z słuchaczami gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przyloty, to była i worek na buty, to...
0: I jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić. Ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas. Worek, Kama i Wiktor.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e-gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: 21 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To po południu około godziny 15-16. Na niebie sporo słońca, wiatr umiarkowany. Zmotoryzowanym przypominam natomiast, że cały czas utrudnienia w centrum, a także na Wyszogrodzkiej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Czas na Eskanios. Marcin Brocki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
3: Z oświadczenia Elbridge'a Colby'ego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
2: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju.
3: Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
2: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się

0: mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
1: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
0: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
2: SK Płock News.
3: Kuba Honhera. W piwnicach szpitala na Winiarach planują powstanie miejsc na wypadek zagrożenia. Zadanie jest realizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
4: Takich miejsc schronienia, udzielania wsparcia, pomocy, ewakuacji.
3: Powiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szpital czeka na razie na ekspertyzę oraz dokumentację projektową. W sobotę kolejny mecz ligowy rozegrają piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock. Tym razem na Wciarze na własnym terenie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Start o 15.
5: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
6: Mój synek do mnie zadzwonił przez kilka, mój synek Kubuś powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
7: Tak jest, to
6: i powiedz
7: dzisiaj.
6: Wszystkim, i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną i on gra dobrze w piłkę nożną rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
7: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
8: Nie, no ale poczekaj. Oj, ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzień dzisiaj.
9: Ale wybrnęła.
6: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej, jedźmy.
7: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocykl.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata i powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną, i pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
2: To nie może, nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę i liceum.
2: Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
2: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
2: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale mam
2: mapie.
1: Niestety też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się kraj kurczy. Się skurczył.
2: Ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: Party don't start till I want
1: 19 minut po godzinie 8. TikTok to jest dobra godzina na prezenty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
3: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
3: Kamil. Poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
1: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
3: Przepraszam. A pan masował kogoś znanego?
4: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
5: Okej, a tam nie ma takiej tajemnicy? Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda? Żadna taka...
1: Tajemnica masażysty.
5: Masażysty.
1: Masarska.
5: I jak było z Agnieszką? Fajnie?
4: Jest fajna, bardzo pani... Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
3: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
1: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
5: Masaż relaksacyjny,
1: to robisz
5: bardzo
1: w pracy,
5: dobrze.
1: Tym się zajmujesz zawodowo.
3: A jak ty się czujesz po pracy?
4: No trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
1: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
4: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
3: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
4: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
5: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
4: Zobaczymy, co będzie.
3: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
4: Bardzo dobrze.
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
5: Tam czekamy na was, na SKPL.

0: z powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
3: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Od dziś do 30 listopada kierowcy napotkają utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy. Prace prowadzone będą od Mirosławia do granicy gminy Słupno-Bodzanów. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś na płockim niebie sporo słońca i maksymalnie 21 na plusie.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
11: Jankes,
12: Gama
11: i Wiktor. W Radiu SK.
13: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół. Dzisiaj środa, 30 września, 31 minut po 8.
14: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
15: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
16: Tak jest.
15: W strefie.
16: Tak jest.
15: W strefie
16: szybko.
15: Z perfumami.
16: Dokładnie.
15: Strefa szybko słowa. Nie wolno słowa, tylko szybko
14: schnąca
15: słowa.
14: Chyba, wiesz?
16: Ale kupować wolno czy nie wolno?

0: Patrycja nas pozdrawia z Łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w Łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, że to są takie kulki ropopochodne.
3: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
4: kulki ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztynu. Promocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
10: I leci z SK-ą w nieznane!
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
12: Autopromocja.
13: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
21: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
22: I po reklamie.

0: Dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona myśli dzisiaj fajnie. No.
1: Poczekaj na dzień męża, a nie ten dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już jesteś mężem. No, jesteś dlatego gdzieś? Czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie? Bo kim to ma? W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny zeską codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: Eskodziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Tutaj Jacka, środa w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować. Pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na dzień chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że DSK tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia SK.
1: A do piątku na piechotę.
3: Kama i Wiktor. To Radio SK.
0: Ale muszę mu powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: remontowe od dziś spotkacie na drodze krajowej numer 62 w kierunku Warszawy, od skrzyżowania na Mirosław aż do Słupna. Prace prowadzone mają być między godziną 8 a 15 i tak do 30 listopada. A na płockim niebie dziś sporo słońca, 21 na plusie.
1: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
2: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowanym przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń Kancelaria Prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
1: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
3: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat i to musimy do tego musimy przekonać naszych rodaków.
1: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn, a to wszystko podczas pierwszego małopolskiego festiwalu dronów.
4: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
1: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.
0: SK Płock News. Kuba Honchera. W Płocku trwa Festiwal Kultury i Sztuki Osób Niewidomych. Już jutro wyjątkowe spotkanie. Gościem będzie bowiem Filip Kosior.
5: Osoby niewidome no po prostu ucieszyły się niezmiernie, bo to jest jeden z ich, myślę, że pierwszej trójce, ulubiony lektor.
0: Powiedziała Renata Nych, prezes Stowarzyszenia De Facto. Spotkanie z Filipem Kosiorem jutro o 17 w Mediatece. Rozlosowano

0: September i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak co dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Euroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
3: I po reklamie.

0: No właśnie, drodzy, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiło się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Eskory, dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 11 października do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 11 października w Płocku. Startujemy o 17.
4: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
8: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A Słupno koło Płocka.
9: I po reklamie.
10: 15 na plusie. Tyle aktualnie pokazuje nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. Temperatura cały czas rośnie. Po południu 21 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Bielskiej, na Koblińskiego, na Jachowicza, a także na wylocie w kierunku Warszawy.
11: 10 na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SK News. Z tymi ustaleniami, Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
12: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
11: Niebezpieczny incydent. W powietrzu samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskiem w rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy. Ruszają właśnie ćwiczenia służb.
13: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
11: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
14: SK Płock News.
10: Kuba Honchera. Wystartowało odliczanie do kolejnej edycji Arena of Sound Futura. Na początku grudnia Orlen Arenę wypełni muzyka elektroniczna.
15: Dla każdego będzie coś miłego. To jest jednak 10-godzinny event. Prime time HVOB, ale będziemy schodzić i podjeżdżać troszeczkę z mocniejszym brzmieniem.
10: Powiedział nam Jakub Sawicki. Na scenie poza Her Voice Over Boys wystąpią Cats and Dogs czy Ania Schneider. A już w ten piątek na Starym Rynku rozpocznie się Festiwal Smaku i Tradycji, któremu towarzyszyć będzie strefa food truck.
16: 2 minuty po godzinie 10:00, zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gifts for Money, a propos, ostatni dzień lata to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od Miley Cyrus, Bass Persuasive w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tej dziewczyny, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze, trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku, Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
14: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: I po reklamie.

0: nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
9: To najlepsza z twoich chwil.
10: I po reklamie.
11: Od dziś do 30 listopada kierowcy napotkają utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w kierunku Warszawy. Prace prowadzone będą od Mirosławia do granicy gminy Słupno-Bodzanów. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś na płockim niebie sporo słońca i maksymalnie 21 na plusie.
12: 11. To są newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał 2 członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłyston.
13: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
12: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z Podorysów.
14: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełnie brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
12: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
15: SK Płock News.
11: To już pewne. W listopadzie czeka nas kolejna odsłona Mazowia Pet Festival. To wydarzenie, na którym spotkać możecie behawiorystów, weterynarzy czy groomerów, ale nie tylko.
16: No i przede wszystkim będziemy promować zwierzęta, które szukają domu. Będziemy starali się przedstawić to zwierzę takie fundacyjne, że ono nie jest gorsze.
11: Powiedziała nam Paulina Ciuraj, prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka. A dziś o 19:00 swój kolejny mecz w pierwszej lidze rozpoczną siatkarze KPS-u. Przeciwnikiem Cuk Anioły Toruń.
17: Różowy szum. To jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11:00. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w Esce już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. I Ben All My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też. Radio SK. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Znaj lubię ten numer Stromae. Alone Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest Jona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej SK, ja korzystając z okazji, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: Ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
5: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
6: Wow. Mhm.
5: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
6: Wow.
5: Mhm. A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
6: Wow.
5: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
7: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
8: Budmat Auto. Zaprasza. Płock Bielska 67.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że zapytasz,
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
2: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że się
0: wzruszam. I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
2: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, a jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest dzień chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że dzień chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
2: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety. Ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami. Gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu Eska właśnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
4: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 11 października do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 11 października w Płocku. Startujemy o 17.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
8: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno, koło Płocka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
11: Lisa, klasa, styl, to najlepsza z twoich chwil.
12: I po reklamie.
13: Remontowe od dziś spotkacie na drodze krajowej numer 62 w kierunku Warszawy, od skrzyżowania na Mirosław aż do Słupna. Prace prowadzone mają być między godziną 8 a 15 i tak do 30 listopada. A na płockim niebie dziś sporo słońca, 21 na plusie.
14: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
15: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
14: Tłumaczy Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
16: SK Płock News.
17: Ponad 160 milionów złotych to właśnie tegoroczna kwota przeznaczona na inwestycje w starostwie powiatowym w Płocku. W dużej mierze dotyczą one modernizacji dróg powiatowych czy też budowy ścieżek rowerowych. Plejada polskich komików znowu zawita do Płocka. To w ramach gali stand-up kolejnej edycji akcji Gwiazdka. Standardowo dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na świąteczne paczki dla potrzebujących dzieci.
0: Nikt tutaj nie zarabia. To, co mamy z organizacji tej imprezy, to dzika satysfakcja i uśmiechy dzieci na koniec.
17: Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u akcji Gwiazdka.
18: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Classic. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Biz Encore, i pojawiły się cztery numery. Pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: magiczny wokal Sophie Ellis Baxter na antenie Radia Ska. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczne, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Baxter, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia, muzyka na żywo, to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu Ska za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie...
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
3: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref. Nowe trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Hity na czas.

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beauty and the Beat w SC.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
12: Lisa, klasa, styl, to najlepsza z twoich chwil.
13: I po reklamie.
14: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 19 na plusie, ale spodziewać możemy się tego, że w najbliższym czasie temperatura delikatnie wzrośnie. Jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcom przypomnieć muszę przede wszystkim o pracach prowadzonych m.in. na Wyższe Wrocławie.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
16: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
15: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
17: Szczery, żeby nie oszukiwał. Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
15: No, usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
18: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
19: News.
14: Bezdomne zwierzęta w Płocku mają trafić pod bezpośrednią opiekę miasta.
20: Przejęcie schroniska pozwoli nam w większym stopniu jeszcze z jednej strony wziąć odpowiedzialność za funkcję tego schroniska, z drugiej strony rozwijać to schronisko.
14: Powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Wartość udziałów miasta w spółce została określona na blisko 4,5 miliona złotych. Transakcja przejęcia placówki ma zostać sfinalizowana do końca tego roku. Nadchodzący weekend w Płocku zapowiada się naprawdę smakowicie. W piątek na Starym Rynku rozpocznie się festiwal smaku i tradycji, któremu towarzyszyć będzie również strefa food trucków.
21: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda?
18: Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie.
21: Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McNown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? No tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z SK na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w SC, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: I po reklamie.

0: mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No wiadomo, że tak jakby no, prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów, ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.

0: Świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż po godzinie 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: lubię, mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jakowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
10: Lisa, klasa, styl, to najlepsza z twoich chwil.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się w związku z pracami prowadzonymi na Wyszogrodzkiej, a pamiętajmy też o tych, które napotkamy w centrum miasta. Jeżeli chodzi o prognozę, zgodnie z zapowiedziami temperatura wzrosła i nasz termometr wskazuje aktualnie 21 kresek powyżej zera.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemnicz pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
15: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
14: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i m.in. lokalizacji.
16: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
14: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
17: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
14: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
18: SK Płock News.
13: W Płocku przybyło mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Orlen przekazał miastu 3 lokale, które zostaną mieszkaniami treningowymi.
19: Uczą się przede wszystkim, jak planować i wydatkować swój budżet domowy, jak załatwiać sprawy urzędowe, jak prowadzić gospodarstwo domowe, jak dbać o czystość w najbliższym otoczeniu.
13: Powiedziała Monika Wierkiewicz. Program obejmuje także treningi kulinarne, higieniczne czy organizacji czasu wolnego. Przed nami wielki konkurs na najpiękniejszy strój w stylu dwudziestolecia międzywojennego. To już 3 października o 13 na terenie stada Ogierów w Łącku.
4: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Ocean Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w Esce. Już grają Michał Sopkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Liwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia kar nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot.
2: Ściśle tajne.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 11 października do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 11 października w Płocku. Startujemy o 17.
10: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście, Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
15: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Bring the beat back.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SK to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SK, później będzie Kygo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na SK.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie.
5: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kawanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z Lady Tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
16: I po reklamie.

0: tam.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Temple City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwa, przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: A ja po raz kolejny wyglądam dziś za okno. O tej porze standardowo widzę ruch wzmagający się na Otulińskiej i nie zaskoczę Was też, jak powiem, że już teraz gęściej robi się praktycznie w całym mieście. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu bez zmian nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 21 na plusie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
17: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech lat po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
16: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
18: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważne w dzisiejszych czasach.
16: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
19: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne.
0: ważny i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy.
16: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
12: SK Płock News.
15: Szykuje się przerwa w dostawie wody. To już jutro w kilku budynkach przy ulicach 3 Maja i Padlewskiego. Jak informują wodociągi płockie, początek prac o 8, a potrwają do godzin popołudniowych. Michał Dzikowski przed kolejną szansą. Już 21 listopada zawodnik krajewski team zawalczy w eliminatorze do walki o pas K1 Fight District.
13: Bardzo fajnie, bardzo ciężko pracuje, bardzo solidny, młody chłopak. Super, ja uwielbiam pracować z takimi ludźmi, którzy czerpią to wiedzę, a nie ta wiedza jest oporem dla nich.
15: Powiedział trener Robert Rajewski senior. Rywalem Michała będzie medalista Igrzysk Europejskich Oskar Sobański.
12: Sonta i Koroście.
19: Czyli SK.
12: SK. W radiu SK. SK.
20: Witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
21: dzień
20: to tak.
21: Sigmy.
20: Dzień Sigmy. Tak, to wtedy proszę nam...
21: Dostałeś coś, jakieś życzenia? Cokolwiek nikt cię nie zająknął.
20: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Ja też, tak. Tyle, proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
21: No.
20: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
21: No to poproszę Margaret.
20: Proszę bardzo.

0: Ruch, Buona Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem awizo, żeby sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I ty teraz pójdę do więzienia,
0: czy co? Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomina mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Eternium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radio SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne. Czekamy
1: raczej
0: na wasze...
1: Raczej cip, cip, cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na wasze pomysły. Eskowy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK w pół do czwartej już i złe informacje, bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy, jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boćki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy dlatego. Mm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał...
1: Kurczę, że... to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: Coś dla SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 11 października do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 11 października w Płocku. Startujemy o 17.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
9: Zapraszamy do Autoforum Mirosław 28A, Słupno koło Płocka.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
13: Lisa, klasa, styl, to najlepsza z twoich chwil.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
16: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu bez zmian nasz redakcyjny termometr cały czas wskazuje 21 na plusie, ale spadła temperatura odczuwalna, która teraz wynosi 19 stopni. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych na Wyszogrodzkiej.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
18: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
17: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
19: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
17: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni. kuchni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: SK Płock News.
20: Ogród deszczowy ze zbiornikiem retencyjnym i rowem biofiltracyjnym przy Kilińskiego. Wybrano wykonawcę projektu i budowy. To kolejny element zielono-niebieskiego Płocka.
21: Czeka nas takie duże wyzwanie. A to wszystko jeszcze połączone nie tylko z budową kanalizacji, remontem, ale także nowymi terenami zielonymi, gdzie powstaną zbiorniki retencyjne.
20: Powiedział prezydent Andrzej Nowakowski. Koszt inwestycji to ponad 1 400 000 zł. Czy w Nowym Dulinowie powstanie muszla koncertowa? Prowadzone są prace związane z przygotowaniem projektu, a także kwestiami formalnymi.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
22: Zagramy w Państwa miasta.
23: Aha, rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
22: Tak, tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
23: I jak co?
22: Na przykład...
23: Jak imbecyl. Czy nie?
22: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
23: No to jak indyk.
22: Coś pięknego na I.
23: No. Indoor.
22: Izabela Łęcka.
23: Outdoor.
22: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B.
1: Czekaj, niech dośpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, Macie
1: Remix. Zagadałeś mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, no nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć, cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, tak, wiem.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idę na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie. Bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.
4: Zapałość.
0: jeden. Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
3: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry, ale Dzień Chłopaka jest.
1: To tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
4: Inwigilacja.
1: Dobrze, dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz i możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
4: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co robicie.
3: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu. Aha. I ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To się jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też, no. Też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
16: To będzie ostatnia reklama.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
0: I po reklamie.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milik ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach. Jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: Aha. I to zatrzymała wszystko, go policja. I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milik puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Arek Milik nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nigdzie nie trafia.
0: Tak, bo

0: Perfect Love lub Trisha McNeil w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim.
3: Wiesz kiedy.
2: Ale
4: nie wiesz gdzie.
2: Odlot
5: Ściśle Tajny.
4: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stordref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
18: Nie, a powinno?
17: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
18: I możesz z nich korzystać?
17: Jasne, w każdej chwili.
18: To i ja się zapiszę.
17: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
19: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
20: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
21: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
26: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.
2: SK. SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: mi. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej!
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
14: Lisa, klasa, styl, to najlepsza z twoich chwil.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 20 na plusie, a temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Wkrótce spadnie, także to faktyczna, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcom przypomnieć muszę o pracach prowadzonych wciąż na Wyszogrodzkiej.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
19: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
18: A prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
20: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
18: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
1: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
18: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
21: SK Płock News.
22: Już w październiku w Płocku memoriał Piotra Przyborowskiego, wielokrotnego medalisty i rekordzisty Polski w pływaniu.
23: Rywalizacja rozpocznie się 18 października o godzinie 9 na pływalni miejskiej Podolanka przy ulicy Czwartaków 6 w Płocku. W sprinterskich konkurencjach wystąpią zawodnicy z całej Polski.
22: Powiedział nam jeden z organizatorów, Daniel Waliszewski. Wstęp na wydarzenie będzie darmowy. Teraz coś dla fanów fotografii. Już 3 października odbędzie się kolejna płocka edycja Worldwide Photo Walk. Początek o godzinie 15, a szczegółów szukajcie na Facebooku.
24: Sońca i Koroście,
25: czyli SK w Radiu SK.
26: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
2: Jaki przysmak? Pokaż, ale pokaż najpierw, że masz przysmak.
26: O, tu mam przysmak.
2: O, jest przysmak.
26: Okej, uwaga, uwaga, nucę.
2: No. Cieszę się na przysmak.
26: No.
2: Heaven is a place on earth.
26: All right!

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź.
1: Aha.
0: Otóż nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: To Neptunika i What If, 17.17 na zegarze Radia SK, środa 30 września, dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny, tak?
1: Nie, nawet nie to, tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już, a teraz a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Sofia. Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sankta Karościel, czyli SK.
1: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
2: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj będę
1: kawę podawał. Ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
2: tak,
1: właśnie
2: pokornie,
1: od kawusi.
2: Wiesz, pokornie, pokornie.
1: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
2: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
1: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
0: czy
1: to już
0: Jeremi ma żonę Top Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
1: No to już jest sprawa dziewczyneski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
0: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
2: Dzięki panowie i dla was również.
0: Skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Baby One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani w Las Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz usłyszeć zagrane i zaśpiewane na żywo największe przeboje ABBY? Zapraszamy już 11 października do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej na drugą część legendarnej Mamma Mia! Przed nami kontynuacja spektakularnego show, które od wielu lat króluje na światowych parkietach. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, Mamma Mia 2 już 11 października w Płocku. Startujemy o 17.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
11: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku, który...
0: Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Wiesz to, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka na najbliższe dni. Jeżeli chodzi o czwartek, czyli dzień jutrzejszy, to zapowiada się ochłodzenie, bo jutro termometry w Płocku wskazać mają maksymalnie 19 na plusie. Odczuwalnie będzie prawdopodobnie podobnie, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to pamiętajmy o pracach na stodół Wiewiórcza.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
7: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
9: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
7: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
10: SK Płock News.
8: Szykuje się przerwa w dostawie wody. To już jutro w kilku budynkach przy ulicach 3 Maja i Padlewskiego. Jak informują wodociągi płockie, początek pracy o 8, a potrwają do godzin popołudniowych. Michał Dzikowski przed kolejną szansą. Już 21 listopada zawodnik krajewski team zawalczy w eliminatorze do walki o pas K1 Fight District.
11: Bardzo fajnie, bardzo ciężko pracuje, bardzo solidny, młody chłopak. Super, ja uwielbiam pracować z takimi ludźmi, którzy no, czerpią to wiedzę, a nie ta wiedza jest oporem dla nich.
8: Powiedział trener Robert Rajewski senior. Rywalem Michała będzie medalista Igrzysk Europejskich Oskar Sobański.
10: Impreza.
12: Radio SK, no i mam nadzieję wszędzie wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. A na początek Prima Ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

słonecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18, Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil m.in. Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście ChatGPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj dzień chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: To słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek, słuchajcie. Jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messengerze Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
11: I po reklamie.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no, można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: I po reklamie.

0: nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpachlować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli Frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mona Lisa wraca z wakacji. Wielkie otwarcie klubu Mona Lisa w Płocku. Jachowicza 49. Zapraszamy już w sobotę 3 października od godziny 22. Grand Opening. Bądźcie z nami.
9: I po reklamie. Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla wszystkich imprezowiczów, bo przed nami wielkie otwarcie Mona Lizy.
11: Plenerowe szaleństwo już za nami, przed nami klasa, styl, czyli Mona Lisa wraca z wakacji. Zapraszamy was bardzo gorąco w najbliższą sobotę na wielkie otwarcie, także po wakacyjnej przerwie Mona Lisa wraca do Płocka.
10: Powiedział nam DJ Omena, początek punktualnie o godzinie 22. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u Płockiej Mona Lisy. A już w niedzielę rozstrzygnięcie i wielki finał Płockiego Święta Latawca.
12: Muzyką się żyje.
13: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5 urodzinach Dobhouse. No i tu pytanie, kto z was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. Piąte urodziny Dobhouse odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to wy musicie tam być. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści wam nową piosenkę.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
13: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobi Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gipsy i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie.
16: Na czasie, na czasie.
13: Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie.

0: Słuchajcie, Radio SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon Rockston. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockston. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Hanczak z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach, między innymi Gips na scenie. No i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce, ja chcę być na tej imprezie, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my proszący o podwyżkę.
2: Promocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie.

0: sobie.
1: Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć od bletki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieci obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Vincent, Legenda Oceanu, a także W sercu dziczy, Luna i rozgadana świnka, Resident Evil, czy też 100 dni Misja Zeus, Mistyczka, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, Teddy i Magiczna Lampa, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień oraz Księga Pustyni. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie oczywiście na stronie kina Helios, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w czwartek spotkanie z Filipem Kosiorem.
12: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania, Jeremi Sikorski.
13: Cześć wszystkim, hej.
12: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
13: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do Was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę Wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
12: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest imprezka. Michał Hanczak, witajcie.
14: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to labra, kadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia Eska.
2: Dobrze cię zawsze, o ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu. Były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak. Właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć te piosenki.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami. Taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie. Koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne. Więc mam nadzieję,

0: że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
1: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
0: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski, zapraszam do posłuchania mojego singla A Jak? Let's go! Premiera!

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20:30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i Age z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale
4: nie wiesz gdzie?
2: Odlot
5: Ściśle Tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Stoldref. Nowe Trzepowo 57. Producent okien i drzwi z PCV, aluminium oraz hybrydowych.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: 4 Swimsy w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302. Zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302. Halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas, uważam, bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony,
0: jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Obonowska.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakiejś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: O, to znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

Ha. Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To Blow It Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Płock na czasie.
21: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak 100 dni Misja Zeus, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Luna i Rozgadana Świnka, do tego Ma to Sens oraz Mistyczka, Niebo nad Normandią czy też Teddy i Magiczna Lampa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. Już niedzielę za to, dzień otwarty w płockim schronisku dla zwierząt.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Kuba Honchera, pora na magazyn reporterów Radia SK Płock. W Płocku przybyło mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Orlen przekazał miastu 3 lokale, które zostaną mieszkaniami treningowymi. Mówi Monika Wierkiewicz, dyrektorka ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej w Płocku.
2: Tworząc całą tą inicjatywę przy wsparciu właśnie firmy Orlen, zamierowaliśmy poszerzyć nasz katalog mieszkań treningowych i wspomaganych właśnie dla wychowanków opuszczających system pieczy zastępczej, szczególnie opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka.
1: No właśnie, mieszkania treningowe to nie jest tak, że ci podopieczni dostaną klucz i zostaną sami.
2: Oczywiście jest to forma wsparcia z zakresu pomocy społecznej, gdzie pod okiem specjalistów, właśnie trenerów, opiekunów usamodzielnienia, ci młodzi ludzie uczą się samodzielnego życia, uczą się przede wszystkim, jak planować i wydatkować swój budżet domowy, jak prowadzić gospodarstwo domowe, jak dbać o czystość w najbliższym otoczeniu, bo często nam się wydaje, że to jest oczywista oczywistość, niemniej jednak młodzi ludzie mają też i z takimi błahymi sprawami problemy.

0: uczą się, jak załatwiać sprawy urzędowe, jak prowadzić rozmowy rekrutacyjne u potencjalnych pracodawców. Często praca specjalistów też odnosi się do samego motywowania w zakresie kontynuowania nauki, bo to jest ważne, żeby ten młody człowiek zdobył zawód. I może to zrobić właśnie w bezpiecznym lokum, pod okiem osób, które dbają o jego zaspokojenie takich najbliższych potrzeb, czyli z chwilą, kiedy wychodzą z rodzinnego domu dziecka, nie są pozostawieni sami sobie. Mają szansę na to, że nie zawsze muszą wracać do środowiska naturalnego, z którego pochodzą, gdzie nie mają tak naprawdę prawidłowych wzorców, a przy wsparciu innych osób, trenerów, mają możliwość tak naprawdę sprawczości i rozwinięcia swoich skrzydeł.
1: A zapotrzebowanie na takie mieszkanie jest duże, bo teraz mamy ich 9, tak? Przydałoby się drugie 9?
0: Myślę, że ta liczba osób, które opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą czy rodzinę domy dziecka z roku na rok jest zmienna, czyli ona się powiększa, dzieci nam dorastają. Potrzeby w tym zakresie są zawsze. Na ten moment w procesie usamodzielnienia mamy około 60 wychowanków. Mieszkań, tak jak pan wskazał, na początku mieliśmy 6, dzisiaj mamy już 9. Niektórzy nie mogą skorzystać z tego mieszkania z uwagi na brak miejsc. Musimy podkreślić, że na pewno pobyt w mieszkaniu jest czasowy, tak? I to nie jest tak, że ten młody człowiek otrzymuje już to mieszkanie na bardzo długo czy na zawsze. Jest to proces, znaczy jest to tak naprawdę etap w pewnym procesie usamodzielniania. W momencie, kiedy on się usamodzielni, wiecie, po to mamy podejmować wszystkie działania w trakcie jego pobytu, aby on mógł po ukończeniu już swojego procesu usamodzielniania w tym mieszkaniu otrzymać mieszkanie z zasobów komunalnych gminy, czy wynająć, czy podjąć taką pracę zatrudnieniową, która mu pozwoli na samodzielne bytowanie. Teoretycznie ustawa nam przewiduje około 2-3 lat. Mówi nam o czasowym pobycie. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia młodego człowieka, na pewno do około 25 bądź 26 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może taki młody człowiek przebywać. Tak? To jest ten okres, kiedy trwa tak zwany proces usamodzielniania. Ale mieszkania wspomagane są dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, czyli ten okres pobytu może być troszeczkę dłuższy. To zależy od metrażu mieszkania, bo mamy rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, które nam określa standardy pobytu w takich mieszkaniach. Na pewno nie może to być mniej niż 12 metrów kwadratowych na jedną osobę, tak? Więc w zależności od tego, ile metrów ma mieszkanie i tak naprawdę staramy się dobierać osoby zgodnie z ich potrzebami indywidualnymi, na tyle, żeby nie zaburzać ich też życia codziennego.
2: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o takie mieszkanie?
0: Przede wszystkim wyjść z systemu pieczy zastępczej, czyli być dzieckiem, które było objęte pomocą rodzinnego domu dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych bądź rodzin zastępczych. Na pewno będziemy w pierwszej kolejności chcieli kierować swoje mieszkania właśnie do osób przebywających w tych placówkach i nie trzeba mieć dodatkowych warunków do spełnienia. Żadne kryteria dochodowe, owszem, jest kryterium dochodowe, ale

0: ale też jesteśmy w posiadaniu mieszkań, które są 40 parę metrów, 50 parę metrów kwadratowych, no to wiadomo, że wtedy już mamy około tam dwóch, trzech osób, które zamieszkują w tym lokalu.
1: W naszym mieście obecnie znajduje się 30 mieszkań wspomaganych, z czego 9 z nich przeznaczonych jest dla wychowanków pieczy zastępczej, mówi prezydent miasta Andrzej Nowakowski.
2: Rzeczywiście miasto tworzy cały system pieczy zastępczej, którego celem jest wsparcie dzieciaków, które decyzją sądu trafiają pod opiekę miasta z rodzin niewydolnych wychowawczo. I takie dzieci trafiają albo do instytucjonalnej pieczy zastępczej, dawniej byśmy powiedzieli domów dziecka. Mamy takie placówki 14-osobowe w naszym mieście, gdzie jest 14 dzieciaków, ale także spora grupa opiekunów, którzy dbają o to, żeby te dzieciaki wychowywały się i kształciły w jak najlepiej. Oprócz tego mamy także cały system rodzinnej pieczy zastępczej, czyli rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Jak widać, to jest duży system, ale także duże potrzeby, bo tych dzieci, które decyzją sądu, jeszcze raz tak powtórzę, decyzją sądu trafiają pod opiekę miasta z rodzin niewydolnych wychowawczo i jest rzeczywiście sporo. I natomiast ten system funkcjonuje, ale w pewnym momencie dzieci osiągają dorosłość. O ile dalej się jeszcze uczą, mogą pozostawać w tym systemie pieczy zastępczej, natomiast jak już kończą naukę, nawet w wieku 26-20 kilku lat, wówczas muszą się usamodzielnić. I miasto też nie chce zostawiać tych dzieciaków czy tych młodych ludzi samym sobie z dnia na dzień, tylko daje taką perspektywę. Jeśli oczywiście ci młodzi ludzie chcą z tego skorzystać, właśnie mieszkań chronionych, mieszkań treningowych, gdzie jeszcze posiadają pewne możliwości wsparcia. Ci młodzi ludzie w chociażby postaci mniejszych opłat, które ponoszą, a przy okazji także wsparcia specjalistów, którzy pokazują im, jak zmagać się z problemami już dorosłego życia. Oczywiście, że nie są to jedyne. No, mamy tutaj, jak powiedziałem, także mieszkania chronione, ale mamy także cały system mieszkań na start i ten młody człowiek może z takiego mieszkania na start skorzystać, aczkolwiek wówczas to już jest w pełni już samodzielny dorosły, który, tak jak inni młodzi ludzie, ponosi odpowiedzialność i konsekwencje za funkcjonowanie jako dorosły już. Ale tacy oczywiście także się zdarzają. Tutaj mówimy o tej części mieszkań, czy osób bardziej, które chcą skorzystać z tych mieszkań chronionych, które dają jeszcze dodatkowe wsparcie ze strony miasta, ale to jest pewien wybór, alternatywa. Cieszymy się, że teraz będziemy mieli więcej możliwości propozycji tym młodym ludziom mieszkań chronionych, mieszkań treningowych.
1: A skoro już jesteśmy przy nowościach, to samorząd Płucka zamierza nabyć schronisko dla zwierząt. Przejmie tym samym obowiązek stworzenia strategii długofalowego rozwoju.
2: Generalnie funkcjonowało schronisko w sposób, można powiedzieć, dobry. Miasto zlecało te zadania podmiotowi, jakim była spółka, i spółka realizowała zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w ramach tego zlecenia. Natomiast przejęcie schroniska pozwoli nam w większym stopniu jeszcze, z jednej strony wziąć odpowiedzialność za funkcjonowanie tego schroniska, z drugiej strony rozwijać to schronisko, bo wiadomo, spółka prawa handlowego ma swoje ograniczenia, niekoniecznie swoją działalność traktuje jako misję, a miasto w tym momencie będzie mogło tę działalność traktować jako misję stworzenia jak najlepszych warunków dla zwierząt bezdomnych i te działania, które będziemy podejmować, zarówno inwestycyjne, jak i polegające na współpracy z wolontariuszami, także z innymi podmiotami, o co w spółce było dużo trudniej niż będzie miasto, zakładam, że przyniosą pozytywne rezultaty.
1: Czy przejęcie płockiego schroniska oznaczało będzie także zmniejszenie kosztów?
2: Czas pokaże, na ile będą mniejsze koszty. Ja będę podkreślał bardzo mocno, że celem dzisiaj przejęcia schroniska przez miasto jest jak najlepsza realizacja tej misji, jaką jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi, psami, przede wszystkim kotami. I to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście koszty będziemy analizować, jakie były ponoszone do tej pory, kiedy realizowała to spółka, która także, to też trzeba podkreślić, na tym zarabiała, no bo taka jest misja spółki. Miasto nie musi zarabiać, natomiast może inwestować i stwarzać jak najlepsze warunki. Zresztą to już zapowiedzieliśmy. mówiliśmy, że przy tej zamianie udziałów na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jaką jest schronisko, spółka powinna dopłacić miastu pewną kwotę i ta kwota będzie przeznaczona na inwestycje właśnie w schronisko.
1: SK Płock.
3: A w tej części naszego magazynu pora na sport i fragment rozmowy z Mateuszem Rajewskim i Michałem Dzikowskim z Rajewski Team. Rozmawialiśmy m.in. o mentalnym przygotowaniu do walki, ale też o tym, jak budować pewność siebie i jak treningi wpływają na nasze życie.
4: Wiadomo, że ułożenie sobie tego w głowie, no to jest bardzo ważna rzecz, nie? Myślę, że nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że no jednak, żeby wyjść do tego oktagonu, czy wyjść do tego ringu, no to no, no, może nie przesadzę, jak powiem, że trochę tych przysłowiowych jajek trzeba mieć i tego spokoju w głowie zachować.
5: No tak, no bez tego to w ogóle ludzie nie powinni wychodzić do walk, nie? Wiadomo, to musi być charakter, musisz wiedzieć, po co wychodzisz do tego ringu, nie? Czy chcesz się pokazać, czy chcesz wygrać, ale jak tego nie pokażesz, nie będziesz chciał walczyć, nie będziesz miał tego charakteru, tego przysłowiowego, no to przeciwnik wyjdzie i po prostu z tobą wygra, nie?
4: I jak pracować nad takim mentalem? Czy to jest coś, z czym trzeba się urodzić, czy to jest coś, co można sobie wypracować? Myślę, że Mateusz, ty masz już lata doświadczenia, nie? To powiedz mi, czy to było tak, że to było od początku, czy gdzieś tam z czasem się to budowało i było to rozwijane? Na pewno było rozwijane, ale
5: ja uważam, że można to wypracować, bo ja jako dzieciak nie byłem pewny siebie w ogóle. Dopiero zaczynając treningi gdzieś tam pokonywałem jakieś swoje lęki w głowie, jakieś swoje słabości fizyczne i uważam, że jest to do wypracowania, ale to tak jak mówię, to musi być praca codzienna. Codziennie dokładasz tą cegiełeczkę, jesteś pewniejszy siebie, jesteś lepszy.
4: Michał, w twoim przypadku jak to jest?
6: Zgadzam się z Mateuszem, to wygląda tak, że no, buduje się tą pewność siebie z każdym treningiem, z każdym sparingiem, z rywalem jakimś, którego nie znamy, co może być mało znaczące dla ogółu, ale dla ciebie nagle to podbudowuje cię za każdym razem, czy jakieś osiągnięcie, jakieś nauczenie się czegokolwiek nowego, to jest głównie wypracowane. Wiadomo, dużo daje to, jak ktoś już to ma w sobie od urodzenia, w sensie jest taki bardziej agresywny, może buńczuczny bardziej, ale ogólnie jest to główny powód, żeby to wypracować, to trzeba wypracować.
4: No to też myślę, warto podkreślić, że jeżeli ktoś bierze udział w tych treningach, jeżeli ktoś na tą salkę przychodzi, to jeżeli ktoś jest bardziej agresywny, powiedzmy, ma troszeczkę bardziej wybujałe ego, no to wtedy taka osoba się troszeczkę temperuje, nie? Jeżeli ktoś z kolei tej pewności siebie nie ma, to też w miarę jakby wzrostu tych umiejętności rośnie ta pewność siebie.
5: I to właśnie o to chodzi, że też przy zwycięstwach, jak jest ich dużo, to właśnie to ego, no powiem to na moim przykładzie, to ego rosło i myślałem, że naprawdę zjada się te wszystkie rozumy, jest się już najlepszym i tak dalej, a na ziemię sprowadzają te porażki, które najwięcej uczą, to są takie lekcje, kurde, które bardzo odczuwasz i wracasz później znowu do siebie, do tego początku, mówisz sobie, a dlaczego tak wyszło? No właśnie dlatego, bo było tego za dużo w głowie, a tego już skoczyło i te właśnie porażki uczą najbardziej.
4: Mówimy tutaj o jakby przyszłości troszeczkę takiej stójkowej, czyli przyszłość tak z powrotem do przeszłości. No jeżeli chodzi o was, no to nie ma lepszego miejsca niż Rajewski Team, żeby tą stójkę trenować chyba, nie?
6: Zgadzam się. Jestem przykładem tego, że trenowałem dużo wcześniej, znaczy może nie dużo, ale kilka lat wcześniej w innym klubie, bliżej mojej miejscowości, ale z biegiem czasu poczułem jakby, że potrzebuję czegoś więcej, potrzebuję jakby kogoś mocnego, kogoś naprawdę, kto ma pojęcie na ten temat. No i tak trafiłem właśnie do Mateusza, gdzie on mi nakreślił dużo, dużo zmienił. Później mnie przeprowadził do trenera, tak jak mówię. No i w taki sposób właśnie uważam, że stójka właśnie u Rajewski Team, czy jest najlepsza w Polsce nawet.
4: No to jest zdanie na pewno wiele osób tak mówi. Dobra, panowie, skoro nie możemy na razie mówić o planach, nie ma też co rozwijać się bardzo na temat przyszłości, to może powiedzcie, dlaczego warto do Rajewski Team przyjść i dlaczego warto, no bo będzie taka możliwość, żeby też z wami poświczyć na pewno, nie? Jakbyście zachęcili naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli do czynienia ze sportami walki, ale też tych, którzy mają do czynienia ze sportami walki, no bo to jest zawsze coś innego, nie?
5: No przede wszystkim doświadczenie, jakie mamy w sporcie, jest bardzo duże, po wyjazdy amatorskie, po gale zawodowe, także myślę, że tutaj nie mamy sobie równych posków właśnie przez to doświadczenie, że robimy to tyle lat.
4: Jak to jest jakby z tym harmonogramem treningów u was? Wiadomo, że te treningi, one się odbywają codziennie, niecodziennie, wiadomo, że grupy są różne i można też uczestniczyć w zajęciach jakby indywidualnych, jak to jest?
5: Tak, mamy grafik tygodniowy, tam poniedziałki, piątki, wtorki, środy, czwartki, codziennie można coś znaleźć dla siebie, ale osobno prowadzimy też zajęcia indywidualne, zapraszam na treningi do mnie, do mojego brata Roberta i do mojego taty.
4: Skoro nie możemy mówić na razie o planach, no to pozostaje mieć nadzieję, że jak najszybciej te plany poznamy, no i myślę, że znając was, znając cały Rajewski Team, no myślę, że na pewno będzie ambitnie. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Dzięki, widzimy się na sali.
3: A więcej informacji znajdziecie na facebookowym fanpage'u Rajewski Team Płock. Koniecznie zaglądajcie też na naszego fanpage'a SK Płock News.
1: SK Płock News.
7: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
8: Eska Płock.
7: Moim gościem dzisiaj w Radiu Eska jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz m.in. powieści kryminalnych. Witam cię, Jacku.
9: Dzień dobry państwu.
7: Pisarz powieści kryminalnych i z tego jesteś znany. A co było wcześniej? Kim byłeś, kiedy nie byłeś pisarzem?
9: O, może łatwiej powiedzieć, kim nie byłem.
7: No to w takim razie
9: wymienię. Mnóstwo rzeczy. Byłem i pocztowcem, byłem przedstawicielem handlowym. W Niemczech pracowałem na budowach, pracowałem w Niemczech w knajpach. Jestem informatykiem zawodu, więc pracowałem jako informatyk, miałem własną firmę. Plus tego pracowałem później w państwowej firmie. Mnóstwo rzeczy naprawdę wykonywałem i to jest ten skarb, który mam i który mi ułatwia teraz pisanie, bo poznałem przez ten okres czasu mnóstwo ciekawych ludzi. Może inaczej powiem, ciekawych i bardziej ciekawych i mniej ciekawych. I dzięki temu łatwiej mi jest kreować różne postacie w książkach, ponieważ wiadomo, zawsze się wzoruje po części chociaż na kimś z życia, na kimś prawdziwym.
7: Kiedy pojawił się pomysł na to, aby zostać pisarzem? Kiedy pojawiła się w twojej głowie pierwsza książka?
9: Pierwsza książka to początek lat 80. Napisałem Planetę Modliszek, książkę, która do tej pory nie została wydana i nie będzie wydana, ponieważ to były moje początki, więc książka, nie ukrywałem, pomysł był na tamte czasy, uważam, że rewolucyjny, ale technicznie to było złe.
7: Jacek, w tej chwili jesteś znanym pisarzem w całej Polsce. Powiedz mi, która z tych książek, które później w takim razie powstały i została wydana, była taką przełomową, gdzie rzeczywiście czytelnicy w całym kraju zaczęli doceniać cię?
9: Przełomową książką była na pewno Ostatnia wizyta, książka na temat porwania doktor Kamińskiej, prawda? To najsłynniejsze porwanie w czasach PRL-u. Ta książka to było, wtedy dostałem nominacji, kilka nominacji, lubimy czytać, jeszcze jakimś złoty pocisk, bodajże coś. I to była taka książka, która była przełomem. Po niej już nastąpiła seria Zuzu Lewandowską i inne książki.
7: Seria Zuzą Lewandowską to strzał w dziesiątkę. Wiedziałeś, że tak będzie od samego początku?
9: Nie. Znaczy to było tak. Też ciekawa, to jest ciekawa historia, ponieważ pierwsza wersja paragrafu 148 powstała w roku 2014, o ile dobrze pamiętam. Także bardzo, bardzo dawno temu i tej książki nie chciał mi nikt wydać. To jest właśnie śmieszne, że tej książki żadne wydawnictwo w Polsce nie chciało wydać, mimo że wysyłam chyba do wszystkich wydawnictw.
7: Ale o ile pamiętam, ta książka miała zupełnie inny tytuł.
9: Miała tak, tytuł Buźka. Mhm. Dokładnie. Taki był tytuł Buźka, Zuza Lewandowska nie była Zuzą Lewandowską. O ile pamiętam, nazywała się Gajewska, ale Mariański był jako Mariański. No troszeczkę była inna wersja. Po ostatniej wizycie, wtedy jak została wydana ostatnia wizyta, spotkałem Rafała Bielskiego, szefa wydawnictwa Skarpa Warszawska. No jest wielkim wielbicielem ostatniej wizyty, uważa, że to jest świetna książka. Cieszę się, że tak uważa, bo i wielu czytelników tak uważa. No i mnie namówił, żebym wydał coś innego. No i leżała ta nieszczęsna Buźka w szufladzie. Córka już powiedziała mi wtedy, ojciec, nie ma szansy, żebyś tę książkę wydał, to już w ogóle ją odpuść. A ja mówię, ja ci udowodnię, że jeszcze ta książka zaistnieje. Nie ukrywam, że dokonałem pewnych przeróbek, a też muszę powiedzieć, że przeróbki w książkach to są najtrudniejsze rzeczy, wbrew pozorom. No i powstał paragraf 148 i to był sukces.
7: Jacek, piszesz nie tylko powieści kryminalne, chociaż z nich jesteś głównie znany. Powiedz, dlaczego akurat kryminał, dlaczego nie inne powieści doprowadziły cię do takiego sukcesu?
9: Wydaje mi się, że pisałem różne książki i wydaje mi się, że wydając kryminał, po prostu trafiłem akurat w odpowiedni moment, kiedy była ten moment, że było zafascynowanie czytelników kryminałami i przez to zostałem dojrzany, bo inaczej to podejrzewam, że też by było tak, jak było, czyli bym stał w miejscu, że tak powiem. Podejrzewam, że bym pisał jakieś książki, bo bym pisał, ale na pewno tego by pisał dużo mniej tych książek i pewnie jednak większość z nich by była do szuflady.
7: Czy twoje doświadczenia życiowe mają jakiś wpływ na to, co piszesz i jak piszesz?
9: Znaczy, na pewno pomagają mi w kreowaniu postaci. Jeśli chodzi o książki, nie. Znaczy, ja zawsze miałem, że wszyscy mówili zawsze, że mam bardzo bujną wyobraźnię I na pewno bym wolał pisać książki może troszeczkę inne, bardziej z powieść gotycka, zresztą zaczynam od powieści, można powieść gotyckiej prawie że, i to mi odpowiada, czyli trochę duchów, trochę takiej upiorności, straszydeł, ale jednak takie książki to już bym powiedział, to już jest pisanie tylko i wyłącznie dla przyjemności, ale na pewno takie książki by się nie sprzedawały bardzo, bo nie ma czytelnicy, nie gustują w tego typu literaturze, więc powiedziałem na pisanie, no niestety, ale to są prawa rynku, nie, książki się nie sprzedają, książek nie wydajemy.
7: Powiedz, jaki jesteś na co dzień prywatnie? Jakim jesteś człowiekiem?
9: Kiedyś to byłem bardzo nerwowym człowiekiem, cholerykiem. W tej chwili jestem bardzo spokojny ogólnie. Jakoś tak się uspokoiłem. Może z wiekiem też i trochę dystansu do samego siebie sporo nabrałem.
7: Masz dużo humoru również, bo ten humor jednak towarzyszy Zuzie Lewandowskiej w tych książkach.
9: Znaczy, wydaje mi się, że mam, bo to takie moje doświadczenie, bym powiedział, z małżeństwa. Jeżeli siedzimy z żoną i rozmawiamy, i żona co jakiś czas wybucha gromkim śmiechem, znając mnie w sumie w tej chwili, proszę państwa, żeby mnie skończyło 50 lat, bo się poznaliśmy, tak, 50 lat temu, dokładnie w maju, to powiem, to znaczy, że jednak mam poczucie humoru jakiejś, że potrafię żonę zaskoczyć jakąś wypowiedzią, więc to jest dobrze, ale ogólnie jestem wyluzowany, jeżeli nie mam nic na głowie, prawda? No, w tej chwili akurat tak się składa, że ostatnio mam bardzo dużo na głowie i jestem przemęczony.
7: Dlaczego czasy PRL-u pojawiły się w twoich powieściach i to stało się twoją wizytówką?
9: To przypadek, proszę mi wierzyć. To jest, no tak jak mi się wydaje, u wielu ludzi życie mnie raz kieruje. Przypadek. Nie ukrywam, że lata 70. świetnie znamy, lata 70., 80., bo w tych czasach byłem młody i piękny, więc łatwiej mi jest pisać w tych czasach, ale ja też się świetnie czuję w dzisiejszych czasach, czego dowodem jest nowa seria z Agatą Johnson.
7: Świetnie się czujesz w różnych czasach, świetnie się czujesz również w różnych krajach. No właśnie, dlaczego mieszkasz i w Polsce, i trochę w Hiszpanii? Dlaczego ta Hiszpania u ciebie?
9: Też jest pewien przypadek, ale powiem, że ja się czuję wszędzie dobrze. Może to jest związane z tym, że no nie jestem, jak to się mówi, czystej krwi Polakiem, ponieważ mam pochodzenie wielonarodowe. Mój dziadek z jednej strony na przykład był Litwinem, nie znał w ogóle języka polskiego, więc babka jak pochydruj z innej strony, no już pochodziła z Macedonii i mnóstwo różnych innych, bym powiedział, linii dochodziło. Także może to jest związane z tym, że ja dlatego tak jestem, powiem, nie podchodzę do, tak jak większość Polaków do naszych problemów i uważam, że w każdym narodzie są ludzie wspaniali i ludzie do dupy, powiem brzydko. I po prostu się tylko różnimy językiem i ewentualnie jakimiś zwyczajami, które tam są zakorzenione w narodzie. Proszę państwa, no mówię Hiszpania. No Hiszpania jest krajem też bardzo, no też nie jest wcale tam wesoło żyć. Przypomnijmy choćby, że jeszcze niedawno była, prawda, wielka wojna domowa w Hiszpanii, gdzie zginęło ileś milionów ludzi, czyli Hiszpanie zabijali Hiszpanów, więc w każdym kraju się różne rzeczy dzieją, brzydkie i dobre. Ja po prostu kocham
7: Hiszpania?
9: Ten klimat, kocham kuchnię hiszpańską, no i, ale pewnie bym się też dobrze czuł we Włoszech, ale w krajach ciepłych, ja lubię ciepło.
7: Hiszpania to generalnie przypadek?
9: Przypadek, to jest przypadek, a ja się w każdym kraju, byle ten tylko był ten słupek rtęci wysoko.
7: Czyli generalnie obywatel świata, można by cię nazwać.
9: Ja mógłbym się wszędzie, bym się dobrze czuł. Jeżeli tylko oczywiście spotkam wokół siebie fajnych ludzi lub żadnych ludzi, bo też lubię ciszę i spokój, nie jestem jakimś człowiekiem wyjątkowo towarzyskim, choć lubię towarzystwo, ale nie lubię na pewno dużych, masowych imprez, nie lubię tłumu, nie lubię, bo to potrzebuję trochę spokoju. Zresztą może to jest związane z tym, że dużo piszę i muszę się też nastroić, muszę nieraz myśleć o swoich książkach i to mi rozprasza, przeszkadza.
7: Pisarstwo to jakieś twoje hobby, powiedzmy. Czy masz jakieś inne?
9: Ja mam mnóstwo hobby. chociaż się mówi, że jak hobby przynosi pieniądze, to jest hobby, cholera, wie. Sam nie wiem, czy to jest
7: to już niekoniecznie.
9: Hobby, to już niekoniecznie. Mam mnóstwo i kiedyś malowałem, brałem się za malowanie, uwielbiam robić w domu remonty, kiedyś jeszcze wiele lat temu lubiłem samochód swój remontować, miałem jakiegoś takiego starego Volkswagena Garbusa, no to uwielbiałem, wyjmowałem silnik, cuda nie widać, z nim robiłem. Ja się potrafię odnaleźć w wielu, wielu dziedzinach.
7: Te samochody też lubisz bardzo, bo chyba zbierałeś kiedyś samochodziki, prawda?
9: Ja mnóstwo samochodów w życiu miałem, później kupowałem takie modele i mam tych modeli dużo, ale w pewnym momencie powiedziałem, Boże, tyle już samochodów miałem, że już nie ma sensu tych modeli zbierać, bo przez te moje lata się przewinęło mnóstwo samochodów. Także teraz mam do tyłu, jestem chyba z 6 samochodów.
7: A jaką rolę odgrywają zwierzęta w twoim życiu?
9: Miałem mnóstwo psów. Właściwie prawie przez całe życie miałem psy. Miałem chomiki, miałem świnki morskie. Na przykład wziąłem to, co dzieciaki przychodzą, papuszki też miałem, kanarka chyba nie miałem, ile dobrze pamiętam. Moja córce chyba kiedyś kupiliśmy kanarkę, ale już też nie pamiętam, to się wszystko tak rozmywa. Też zwierzęta. Zwierzęta lubię, koty też lubię, nie mówię, bo lubię wszystkie zwierzęta, prawie wszystkie zwierzęta. Ale, bo na przykład nie lubię pająków. W Hiszpanii są tarantule, a propos. Nawet tam do basenu kiedyś wpadła. Robiłem zdjęcie w internecie, umieszczałem jako ciekawostkę. Chociaż nie są tak groźne jak te w innych krajach. Także kotów nie akceptuję, bo koty niszczą meble, a ja mam dużo skórzanych mebli, bo lubię.
7: Ale uwielbiasz psy.
9: Lubię tam psy.
7: Uh-huh. No właśnie, ta menażeria również pojawia się w książkach z Zuzą Lewandowską. To przypadek?
9: Nie sądzę, bo ja zawsze mówię, że w każdym głównym bohaterze książki jest coś z autora. Zawsze jest coś z autora. Jeżeli nie ma nic z autora, to on, ja zawsze mówię, to on jest sztuczny i nieprawdziwy, ta postać. Także w Zuzie Lewandowskiej też jest coś, więc chociaż dałem jej to, że ona lubi zwierzęta.
7: Ile stron dziennie piszesz swoich książek?
9: To trudno powiedzieć tak dokładnie, ponieważ jest tak, że usiądę przed komputerem, jedna godzina, druga godzina, trzecia godzina, sprawdzam Facebooka, Instagrama, patrzę wiadomości, przeczytam, co się na świecie dzieje, tyk, tyk, tyk i przelecą. Dlaczego? Dlatego, że nie mam pomysłu. Nie zawsze jest pomysł. Ale jak już jest pomysł, to wtedy idzie to piorunek, proszę mi wierzyć.
7: Jacek, teraz piszesz na komputerze. Czy pisałeś wcześniej na takiej maszynie do pisania?
9: No, to jest dobre pytanie. Tak, ja wiem, ja znam smak pisania na maszynie do pisania. Pierwszą książkę właśnie Planeta Modliszek napisałem na maszynie do pisania. To był horror. Na komputerze to jest w ogóle, to jest bajka pisanie, to jest przenoszenie, kasowanie. To jest w ogóle inny świat dla pisarza. To jest w ogóle uśmiech, nie wiem, jak je to nazwać, bo to jest po prostu, to się nie porówna tych dwóch technik przenoszenia, prawda, na papier swoich myśli, słów. Nie da się tego porównać.
7: Dlatego, że jest łatwiej, dlatego przeniosłeś się na komputer?
9: Przede wszystkim jest dużo łatwiej. Mało tego, już nie będę mówił o tym, że maszyna do pisania jest cholernie upierdliwa. Plus tego stawy wysiadają, bo jednak trzeba wcisnąć. To jest jednak klawiatura, a przyciski w maszynie do pisania to jest w ogóle też inny świat. Mnóstwo rzeczy za tym przejęli. Nie mówiąc o tym, że trzeba przewijać, papier wkładać, kalkę podkładać. Ale choćby same, mówię, zmiany w tekście, nieraz przerzucam, nieraz jedno, dwa zdania by przekreślę, piszę coś innego, zmieniam, no to jest w ogóle nie, to jest w ogóle...
7: Maszyna do pisania pełniła bardzo ważny rekwizyt w ostatniej wizycie. Czy właśnie wtedy to było takie ważne, aby pisać na maszynie tej takiej zwykłej?
9: Znaczy wtedy... Akurat już mówiąc o rekwizycie z ostatniej, bo to w ostatniej wizycie było, uh-huh. prawda? No to ta maszyna przyczyniła się do złapania Bilaja. Uh-huh. Tak?
7: Czy wtedy właśnie też pisałeś tę książkę na maszynie do pisania, czy nie?
9: Nie, ale kupiłem taką samą maszynę, żeby się tak trochę poczuć. Trochę tam kilka uh-huh. słów napisałem, żeby się tak poczuć jak ten Bilaj. Też kupiłem, bo to była maszyna Mercedes, prawda? No, ale właśnie mówię, też maszyna ma tą wadę, że każdą maszynę można później rozpoznać. Że było napisane, z drukarką już jest inaczej, ale jest ciężej, ale maszyna, prawda, zostawia, jest indywidualną, ma czcionkę, każda czcionka w maszynie jest indywidualna i można, fachowiec rozpozna, co było pisane na jakiej maszynie.
7: Jak rodzą się pomysły w twojej głowie? na kolejne książki?
9: To jest różnie. W tej chwili mam... Życie też daje dużo pomysłów, prawda? Nie robię nigdy notatek.
7: Powiedz, czy jest taka książka, którą chciałbyś napisać, a nie miałeś ku temu możliwości do tej pory?
9: Czy jest książka? Oczywiście, że jest. Jest taka książka...
7: O jakiej tematyce?
9: Historyczna. Historyczna. Zawsze kochałem historię, choć zawsze uważam, że to jest najbardziej zakłamana nauka i nikt mnie nie przekona, że to tak nie jest. Ale chciałbym pisać książkę historyczną, starożytność. Kocham starożytność, już była brutalna bardzo, ale coś w tej starożytności było, co mnie uwiodło, bym powiedział.
7: W takim razie życzę ci, abyś napisał tę książkę historyczną. Ja ci bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz, między innymi powieści kryminalnych.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: SK Płock.
7: Moim gościem w magazynie Radia SK jest dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Nabiską. Witam cię, Piotrze.
8: Witaj, dzień dobry.
7: Co jakiś czas w magazynie przedstawiamy wam postacie, które związane były z Płockiem. Dzisiaj będą to kobiety pochodzenia żydowskiego. Piotrek, powiedz, w jakim okresie żyły te osoby, o których chciałbyś dzisiaj opowiedzieć?
8: W różnym okresie. Tutaj akurat te postacie, o których mówimy, to jeszcze i zarówno XIX wiek, jak i XX wiek. Wiadomo, jeszcze zanim zawierucha wojenna i zagłada przyniosła też właśnie koniec tak naprawdę polskiej społeczności żydowskiej. Także mamy tutaj postacie z różnych czasów, ale mam nadzieję, że ciekawe.
7: Historię jakich kobiet nam przybliżysz?
8: Przede wszystkim na początek Irene Temerson. Tak, nazwisko
7: bardzo znane.
8: Polsku znane. I rzeczywiście to jest dobry trop, ponieważ Irena była siostrą Stefana.
7: Kogo jeszcze?
8: Bronisławę Goldę, działaczkę społeczną, która już też w kilku naszych inicjatywach się pojawiała. Pisaliśmy o tych działaniach wcześniej.
7: I trzecia postać?
8: Trzecia postać to Puła Rakowska, działaczka syjonistyczna, poniekąd związana też z Płockiem, bo nie tylko z Płockiem. Działaczka syjonistyczna, ale też właśnie feministka, emancypantka. Myślę, że też na własnej takiej prywatnej kanwie walczyła o samostanowienie i robienie w życiu tego, co uważała za ważne i słuszne.
7: Piotrek, ale na początek może powiedzmy, że Żydzi byli związani z naszym miastem od wieków i oni kształtowali tutaj również świat i kultury, i nie tylko, prawda? To warto podkreślić od samego początku.
8: Tak, my to zawsze też podkreślamy wspólnie z Gabrielą właśnie w naszej pracy, że rzeczywiście ta społeczność żydowska wniosła ogromny wkład w rozwój Płocka na przestrzeni wieków, bo to były wieki, szczególnie w tych ostatnich latach, dekadach XIX i XX wieku. I dużo z tego wkładu pozostało do dziś, ponieważ raz, że mnóstwo budynków, które ta społeczność żydowska wznosiła, remontowała, spora część budynków, które w początkach XIX wieku, chociażby w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, czyli tej najbardziej chyba kojarzonej w Płocku, tego najbardziej kojarzonego obszaru właśnie ze społecznością żydowską, dzisiejszej ulicy Kwiatka, Jerozolimskiej, Synagogalnej, fragment Bielskiej, chociażby w obrębie tej dzielnicy na samym początku XIX wieku też Żydzi remontowali te budynki, które wcześniej były w sporej części drewniane.
7: W takim razie przybliżmy te postacie, o których mówiłeś. Zacznijmy od Ireny Temerson.
8: Tak, Irena Temerson oczywiście pochodziła właśnie z tej rodziny Temersonów. Jej ojciec Mieczysław był lekarzem, literatem i publicystą. Mieczysław to też taka postać, ojciec Stefana i też postać, którą często gdzieś staramy się w naszych publikacjach przypominać, ponieważ postać arcyciekawa. Natomiast Irena miała dwóch braci, właśnie Stefana, pisarza, filmowca, wybitnego artysty awangardowego, taki też fenomen na skalę światową. Urodziła się w 1904 roku i jej rodzina Temersonów, mieszkała wówczas jeszcze przy ulicy Kwiatka 1, czyli przy ulicy Szerokiej. W 1923 roku ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, a potem studia medyczne. Sprawowała opiekę lekarską nad dziewczętami na koloniach letnich dla biednych dzieci, które były współfinansowane przez gminę żydowską w Płocku, a były organizowane w Sekanowie. I te kolonie letnie w Sekanowie zostały założone przez magistrat na takim właśnie gruncie leśnym. To była dość popularna destynacja, jeśli chodzi właśnie o różne organizowane wycieczki czy kolonie dla dzieci. Swoje życie zawodowe Irena początkowo związała z Warszawą i miała swój gabinet lekarski przy ulicy Złotej. W 1931 roku wyszła za mąż za Stefana Millera, też lekarza psychiatrę i neurologa. psychologa i co jest ciekawe, od 1938 roku pomagała mężowi w prowadzeniu zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów z Ofiówka w Otwocku. Tam trafiali głównie Żydzi niezamożni, których leczono bezpłatnie, więc jakby ten zakład, to miejsce też miało taki etos społecznikowski czy charytatywny. No i ta historia pracy Ireny Temerson kończy się latem 1942 roku, bo tutaj mamy takie dwie wersje, które pojawiają się w źródłach, że wraz z mężem Stefanem uciekła do Mińska Mazowieckiego, gdzie w sierpniu podczas likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim oboje popełnili samobójstwo. Druga historia głosi, że zostali zabici przez przewodników, którzy mieli ich pomóc im uciec i przeprowadzić ich przez granicę.
7: Czy gdzieś jakieś ślady znajdziemy Ireny Temerson w Płocku?
8: Przede wszystkim w dokumentach archiwalnych. Oczywiście tutaj to jest działka Gabrieli, która dotarła do tych informacji. Potem jeszcze przeszukując też archiwa, nie tylko płockie, dotarła do informacji o jej pracy. Więc to jest... Wydaje mi się, że akurat z tej rodziny Temersonów, gdzie no oczywiście Stefan jest postacią bardzo znaną, ale też i Mieczysława, tak jak wspominałem, staraliśmy się przypominać. Myślę, że jest kolejną ciekawą postacią z rodziny Temersonów, którą warto tutaj przypominać właśnie ze względu na nie tylko na jej pracę jako absolwentki studiów medycznych, ale też właśnie na jej pracę właśnie polegającą na pomocy osobom niezamożnym.
7: No to co, teraz przenieśmy się do wieku XIX?
8: Tak, teraz troszeczkę wcześniej, bo też postać, która być może czytelnikom chociażby naszych przewodników, naszych publikacji napisanych przez Gabrielę jest już znana, czyli Bronisława Goldę, córka Pinkusa i Rywki Tauby Goldsteinów. Urodziła się w 1846 roku w Płocku. Jej mąż Benjamin był znanym płockim kupcem i filantropem. Bronisława była właśnie taką energiczną organizatorką przedstawień teatralnych, koncertów, różnego rodzaju wydarzeń charytatywnych, które miały na celu wspieranie finansowe instytucji dobroczynnych właśnie wywodzących się z płockiej społeczności żydowskiej. I tu jest taka bardzo ciekawa inicjatywa, bo pod koniec 1892 roku wspólnie z mężem uruchomiła tanią kuchnię dla biednych Żydów, którą utrzymywali wyłącznie własnym kosztem. To nawet nie była inicjatywa podpięta pod jakąkolwiek organizację społeczną, czy opierająca się o jakieś szerzej zbierane datki. To była całkowicie ich prywatna inicjatywa, która działała w kolejnych latach. Nie wiemy dokładnie do kiedy, ale zachowały się informacje, że w pierwszym roku tej działalności wydali prawie 6 tysięcy obiadów. W okresie od, to nawet mamy dokładnie to zachowane, bo ta kuchnia działała od 27 listopada do 13 marca. 6 tysięcy obiadów w pierwszym roku działalności, w 1897 roku już 7,5 tysiąca obiadów. Także skala tej pomocy, biorąc pod uwagę, że to była tak naprawdę oddolna inicjatywa małżeństwa Golde, była naprawdę spora. Ja mówię, że to takie trochę jedzenie zamiast bomb, tylko jeszcze w XIX wieku. Właśnie inicjatywa, która miała na celu wsparcie tych, których nie było stać na pożywny, ciepły posiłek w tym przede wszystkim trudnym okresie jesienno-zimowo, wczesno-wiosennym, kiedy po prostu temperatury są niskie. No i te liczby też mówią same za siebie, ponieważ to pokazuje też skalę potrzebnej pomocy wśród społeczności żydowskiej, choć domyślam się, że jak to było z wieloma inicjatywami dobroczynnymi płockich Żydów, tam nikt nie odszedł z kwitkiem, czyli nikt tak naprawdę nie pytał tego, kto przyszedł i potrzebował pomocy, czy jest Żydem, czy nie, tylko każdy, kto na pomoc liczył, ją otrzymał, bo takie informacje też wielokrotnie się zachowywały.
7: Piotrek, tę postać spotkamy w ostatniej książce Gabrieli?
8: Tak. Oczywiście Bronisława Goldę jest również jedną z bohaterek publikacji Rachmonim, Bnej Rachmonim, która też wbrew tytułowi tyczy się nie tylko synów miłosierdzia, czyli tak jak tradycyjnie nazywają się, czy mają wpisane w etos to właśnie społeczności żydowskie, że jednak dobroczynność jest mocno w nich zakorzeniona, ale też właśnie córki miłosierdzia, czyli kobiety, które które niosły pomoc, bo tutaj jeszcze nawiązując do Bronisławy Golda, ona była także opiekunką Domu Schronienia dla Starców i Kale, który mieścił się w Baszcie, członkinią Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności, współzałożycielką tej płockiej Kropli Mleka, czyli tej organizacji, która miała na celu pomoc dzieciom i matkom. Także jej działalność była tutaj dużo szersza. Ona, Bronisława Golda, zmarła w 1917 roku, więc jakby już wiemy, że chociażby ta działalność związana z wydawaniem darmowych obiadów, to też był już tak, no może nie schyłek jej życia, ale jednak już w dość jakby takim momencie takiej też stabilizacji własnego życia wspólnie z mężem podjęli decyzję, żeby tego rodzaju działalność prowadzić. Także postać, w której losy, ten etos społecznikostwa i pomocy był na pewno bardzo mocno wpisany.
7: Ważna postać społecznikowska w naszym mieście i jeszcze jedna na zakończenie.
8: Tak, to z kolei ciekawa postać, akurat postać, która nie znalazła się w książce Rachmonim, zresztą troszkę działaczka innej proweniencji. Puła Rakowska, przede wszystkim działaczka sionistyczna i przywódczyni żydowskiego ruchu feministycznego, pedagogzka i tłumaczka. Ona się urodziła nie w Płocku, w 1865 roku w Białymstoku, natomiast jej dziadkiem był płocki rabin Leib Abrahamowicz Rakowski. To też taka postać, którą kojarzą być może czytelnicy chociażby naszej strony Jewish Płockiego. To człowiek o wielkiej erudycji talmudycznej, ceniony za bystry umysł, wielkie zdolności, ale także właśnie działacz społeczny. Człowiek, który też działał bardzo aktywnie na rzecz szkoły religijnej Talmud Tora, która z jednej strony miała właśnie kształcić dzieci żydowskie w duchu właśnie żydowskiej tożsamości, ale też z drugiej strony on bardzo się starał, żeby chociażby szkoła kształciła na właściwym poziomie. Więc nie tylko w kwestii wiedzy takiej stricte judaistycznej. Natomiast Puła, jako już kilkuletnia dziewczynka, oczywiście była, uczęszczała do Hederu. Mając 12 lat ukończyła szkołę prywatną jako najlepsza uczennica. Uczyła się prywatnie języków hebrajskiego, do którego żywiła bardzo głęboką pasję i głębokie nim zainteresowanie. Potem została tłumaczką, tłumaczyła z języka rosyjskiego na hebrajski, publikowała teksty w Hacefirze. No i w zasadzie chyba od dziecka miała właśnie taką buntowniczą trochę naturę i rwała się do nauki przede wszystkim, choć tutaj też należy przypomnieć, ciągle mówimy o XIX wieku, czyli też gdzieś w tych bardzo, bardzo tradycyjnych rodzinach też niekoniecznie chętnie patrzono na to, że właśnie młoda kobieta chce się kształcić poza kręgiem tradycji, prawda? Więc tutaj stąd chociażby wynika ta jej buntownicza natura.
7: A w jaki sposób związana była z Płockiem, oprócz oczywiście dziadka?
8: No właśnie, do Płocka trafiła jako nauczycielka. Ona opowiada, tutaj przytoczę nawet cytat, bo napisała książkę, która nazywa się Wspomnienia rewolucjonistki i tam między innymi właśnie wspomina to, jak trafiła do Płocka. Dała ogłoszenie do gazety, więc pewnego dnia dałam ogłoszenie do gazety, że poszukuję posady kierowniczki względnie nauczycielki języka hebrajskiego na prowincji. Otrzymałam propozycję z 7 miast, wśród nich także z Płocka. Ze wszystkich propozycji zatrzymałam się właśnie na Płocku, mieście, gdzie mój dziadek przez 17 lat był rabinem, z miastem, którym były związane moje najprzyjemniejsze fantazje dziecięce, gdzie żyły i uczyły się w gimnazjum moje dzieci, gdzie jeszcze miałam bliskich, oddanych krewnych, którzy mnie przyjmą z otwartymi ramionami, gdzie będę się czuła jak u siebie w domu. No więc podjęła właśnie pracę jako nauczycielka języka hebrajskiego w żydowskim gimnazjum koedukacyjnym w Płocku. Oczywiście jeździła do rodziny do Warszawy, bo jak wspominała też, akurat ta komunikacja była dobra. No i znajdowała się wśród twórców pierwszej syjonistycznej organizacji żydowskiej w Polsce pod nazwą Bnei Zion. Prowadziła tą syjonistyczną pracę wśród kobiet, była twórczynią właśnie tego kobiecego ruchu syjonistycznego. Przez jakiś czas mieszkała w Palestynie, tam była nauczycielką w szkole zawodowej dla dziewcząt i otwierała także szkoły dla dziewcząt, między innymi w Otwocku i Świdrze. Także no, działaczka przede wszystkim na rzecz edukacji wśród dziewcząt, wśród młodych kobiet od samego początku. Taka zdecydowanie barwna osobowość i też osoba, która przetrwała wojenną zawieruchę, przetrwała wojnę. Ona, Puła Rakowska, zmarła w Hajfie w 1955 roku.
7: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to odsyłamy do książki Gabrieli Ostatniej. Akurat tej postaci nie ma, ale są inne, prawda? No i oczywiście do waszej strony internetowej.
8: Tak, jeśli wszystkich zainteresowanych tymi historiami właśnie ze społeczności żydowskiej w Płocku, zarówno herstoriami, których przybywa, to jest też taki cel nasz, żeby jak najwięcej tych historii, czasami tych trochę zamiecionych gdzieś pod dywan historii, starać się przypominać i do nich docierać, bo to czasami jest bardzo karkołomne, trudne zajęcie i żeby poskładać te klocki, trzeba spędzić, no to jest przede wszystkim działka Gabrieli, trzeba spędzić dosłownie miesiące nad badaniami historycznymi, więc jeśli każdy, kto jest zainteresowany tymi historiami i herstoriami, może sięgnąć do strony Jewish Płock.eu, do publikacji Rachmonim Bnei Rachmonim i wszystkich tych naszych działań, które na bieżąco realizujemy.
7: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Piotr Dąbrowski z Fundacji Na Blisko.
8: Dziękuję bardzo.
10: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce. Co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Śląska Płock.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

0: SK Płock.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.